enfuru yom siki nebye misanyo radio sapiencia Mwetekeke kanuki kadde ichisira ya maria kichimisana mo program enabirwamu damira